abasajja bayizo feranga yakakufuno fomu kwano buli kyoyo yokona kontoli nakireeta mu ekisis nekyotasabye olabira bulabiza ngaalesa ekibumba mbulyeko naye ate we wayita akabanga akamyaka nga mukaaga ng'ozadde obwana bwonnyabo akakuluka keera kusomerako kubiri tekannatambula